enkesha tiniweji ana otinaji atua gani kali. Na ure nagi ya neja, kalu nakalikia joga nyo na ina humo dogo ya tini, matokio ilikuwa aje, nani alikuwa nambari 1, nani alikuwa nambari 4. Namna hiyo. Na ure nagi ya neja, kiata naji isingoliotin ora ongwan. Kiata naji osingoliolo jo no supatiai oleseme, nikiata osingolio jo ye. Le ama finest nigara osingolio le pesi lema sawa sawa nigara osingolio le paramount ojira ge osingolio le paramount ojo olarasi lo osingolio rino rongwan njana igara nage tiatu nkesha na ore nage kulingana o matokeo na adia machine tiniweji amyo na jo erosho na irma saikura na ala iningo kura na njina jikunari mbati niweji kiara osingolio number 1 na osingolio le paramount osingolio jo olarasi la yele osingolio nage nyanaji orijinganage erishata yongwan ore osingolio orijinga erishata euni na osingolio le ma finest osingolio jo iye oro singolio nambare no singolio jo no supatiai ne no supatiai miki menure nelo nadoyo osingolio nago jo no supatiai oleseme oro singolio number 1 ana osingolio le dukoya na osingolio le pesi lema osingolio le pesi lema osingolio jo sawa sawa singolio jo sawa sawa lepesi lema lo singolio nana ilo rijinga erishata eduku ya tini weji kulingana okura na ajina rosho irmasai tini weji agire ngoru lo singolio ni wape kigira nage ayikuna rineja tukirudi naldusi isho nage ndai ngigwena nigara tenkolo ngedurara ambiyo naga jo nile masaa nage nigijinge ngigwena igrasie ajadiliana mba na hadi anyweji niyo naga jo by the way leo ni engolong nage Tuesday business Tuesday na lazima nusha ge peye kintadamu nage lazima bege kintadamu nage nkajele lero lazima bege kintadamu ndaya jo ni lazima mtu lazima vinyoko lazima viene mpolo subwana amwarage veru nyoko arage veru nyoko diawelong olafata sati lero ni mwetu niweje gira jo orage veru nyoko nikia magini entomononi ana nikia magini enkitoki ntashi kama wewe ni mwanaume kiai enkitoki no lewa ntashi na nanake vya grajo kibwana lazima ujitume lazima vinyoko lazima be impangase siai ukiwa mwanaume hata nyese lengen by the way kidolo shira la selenge na ninje na ibunge dharamari ta lenye ninje na ibunge rangangi tenye ninje na ibunge ta dei mbaa kumoko leng tendira ki enywate nyi kidolo adiara ngulia na imagine ni viongozi wakubwa sana tengarage enyuata. Na inanusha yake ntanape nkajelelero. Whenever we get a chance, nikilikinda ajuki. Lazima vingaja. Lazima utie bidii. Mwiyo naka ajo, ereja huwe longi selengen, na hati hawa longi ingresheni. Niwe nejo, wore ormangati ntali kigira arale poken. Na osena.

0: Turu.
1: Nikire Turu.
0: Enchangulu. Eremayan. Doropo Lomon, Jemayan FM.